0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Polish.
2: Spis ludności w 2026 roku odbędzie się w sierpniu. Pomaga on stworzyć obraz Australii. Pokazuje, jak społeczności się rozwijają i zmieniają, co pozwala planować usługi i wsparcie na przyszłość. We wtorek 11 sierpnia 2026 roku zostanie przeprowadzony spis ludności w całej Australii. Obejmuje on obywateli, osoby z prawem stałego pobytu i posiadające wizy tymczasowe, studentów zagranicznych i osoby odwiedzające. W najbliższych tygodniach otrzymasz instrukcje dotyczące udziału w spisie przez internet, wypełniając formularz papierowy, czy też z pomocą, jeśli jej potrzebujesz. Pomoc jest dostępna w różnych językach i można ją uzyskać przez internet lub telefonicznie. Możesz też zachęcić i wesprzeć swoją rodzinę oraz społeczność, aby były przygotowane. Spis ludności 2026. Każda odpowiedź się liczy. Więcej na stronie www.census.abs.gov.au/polish. Zatwierdzone przez Australijskie Biuro Statystyczne Canberra.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. Hear the difference.
3: Hear the world.
0: 3ZZZ, 92.3 FM.

Serdecznie Państwa witam w programie nadawanym 3 razy w tygodniu na falach społecznej rozgłośni Radia 3ZZZ Melbourne. Mamy dziś 1 sierpnia 2026 roku i jest to zarazem pierwsza sobota tego miesiąca, godzina 7 wieczór. Wita się z Państwem Mariusz Han, jezuita. Przywitała nas piosenka pod tytułem Naucz mnie modlitwy sercem z profilu YouTube ABZ1964. Dziś imieniny obchodzą Akcjusz, Aleksander, Antonin, Brodzisław, Eleazar, Ethelwold, Justyn, Justyna, Konrad, Konrada, Leoncjusz, Marceli, Nadzieja, Nemezjusz, Nemezy, Piotr, Rudolf, Rudolfa, Rudolfina, Salomea, Teodor, Wiera i Wiercisław. Składamy serdeczne życzenia. Pan króluje w chwale. Adam Borys, YouTube ABZ 1964. Pan król.

0: A teraz posłuchajmy refleksji księdza Marka Studenckiego z 18 niedzieli zwykłej z roku C. A jest to refleksja ze znanego już wielu osobom kanału YouTube pod tytułem Szklanka Dobrej Rozmowy. Serdecznie Państwa zapraszam.
1: Zapraszam na Szklankę Dobrej Rozmowy. Morze Martwe to akwen o największym zasoleniu na świecie. Nie ma tam żadnego życia. Ze względu na ilość soli nie może rozwinąć się żadna roślina, żadne stworzenie. Na jednej z lekcji religii małe dziecko pyta pani katechetki: proszę pani, a kto zabił to morze, że ono jest martwe? Okazuje się, że to pytanie wcale nie jest takie głupie. Bo jest coś, co zabija morze i dlatego jest martwe. To jest chciwość i zachłanność. Jest to morze bezodpływowe. Przyjmuje tylko wodę, zwłaszcza wodę Jordanu, ale jej nigdzie nie oddaje. Stąd tylko tyle ubywa tej wody, co wyparuje, bo jest tam ogromny upał, i odkładają się niesamowite ilości soli, które zabijają wszystko, co żyje. A więc Morze Martwe zabija zachłanność. Ona uniemożliwia rozwój życia. I to zgubiło bogacza z dzisiejszej Ewangelii. Budował spichlerze po to, by tylko gromadzić. Był nieszczęśliwy i skończył nieszczęśliwie. Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twej duszy od ciebie. Moi kochani, jest bardzo ciekawe, takie trochę groteskowe opowiadanie Franza Kafki pod tytułem Głodomór. Akcja jest trochę fantastyczna, niesamowita. Otóż tytułowy Głodomór to artysta, który dokonuje takiego, powiedzielibyśmy dziś, performance'u. Siedzi w klatce i na oczach zgromadzonej publiczności, która go odwiedza regularnie, przez 40 dni kompletnie pości. Jest w tym szczęśliwy. Pokazuje, że ten post go nic nie kosztuje. Przychodzą zachwyceni ludzie. Kiedy kończy się post, równo w 40 dniu, jedna z kobiet otwiera klatkę, on wychodzi, gra orkiestra, są brawa, udało się. I rozpoczyna kolejny post. Okazuje się, że to poszczenie owego artysty Głodomora w końcu znudziło się widzom i przestali przychodzić na te widowiska. Wylądował w cyrku, jego klatkę umieszczono wśród zwierząt, ale tam też nikt nie był zainteresowany i nawet do tego stopnia go zaniedbywano, że czasami zamykano go na dłużej, zapominano, że tam jest i pościł więcej niż 40 dni. I moi kochani, na końcu tego opowiadania jest niesamowite wyznanie tego tytułowego bohatera, Głodomora. On mówi tak: czy wy myślicie, że ja kochałem post? Że ja lubiłem pościć? To tylko na zewnątrz tak wyglądało. Nie znoszę postu. Gdybym potrafił jeść, nie robiłbym żadnych cerek jeli i jadłbym tak jak wy wszyscy. Po prostu nie znalazłem niczego, co by mi smakowało. I moi kochani, genialna przenikliwość Franza Kafki. On zdaje się mówił troszkę też o sobie. Wielu ludzi po ludzku patrząc, na zewnątrz patrząc, spełnionych w tym świecie, oby nie powiedziało tego samego pod koniec życia. Czy wy myślicie, że ja byłem szczęśliwy w tym, co robiłem, jak żyłem? Moje życie było tylko gromadzeniem, niekoniecznie pieniędzy, może stanowisk, może pochlebstw, uśmiechów, braw, lajków, a może nawet znaczków czy monet, ale nie byłem w tym szczęśliwy. Moi kochani, czy w takim razie nie da się na ziemi znaleźć szczęścia? Nie, wręcz odwrotnie. Jest takie opowiadanie z terenów Bliskiego Wschodu. Idzie bogaty kupiec, dokonuje interesów, udał się w podróż, a ponieważ już zgromadził trochę majątku, w czasie tej podróży miał trochę pieniędzy, złota, nagle przyłączył się do niego drugi kupiec. Raźniej w tamtych czasach było we dwójkę. Przyszli do jakiegoś hostelu, żeby się przespać, żeby tam spędzić jakiś czas, i nagle on otwiera w nocy oczy i widzi, że ten jego tajemniczy współtowarzysz, który do niego dołączył, zaczyna przeszukiwać jego rzeczy. Jest złodziejem, chce go okraść. I co zrobił? Nie zdołał go na szczęście okraść tej nocy, a na drugi dzień ten kupiec włożył wszystkie swoje zarobione pieniądze i złoto pod materac, ale nie swój, tylko tamtego człowieka. Spędzili kilka nocy. Co noc ten jego towarzysz wstawał, żeby szukać jego złota i nie znalazł. Na zakończenie wspólnej drogi ten kupiec mówi do tego swojego niedoszłego złodzieja, towarzysza podróży: ale jesteś głupi. Bogactwo było bliżej ciebie niż myślisz. Szukał wszędzie, ale nie szukał pod swoim materacem. I moi kochani, na tym polega biblijna głupota. Głupiec z Biblii to ten, kto nie wie, gdzie szukać szczęścia. A szczęście jest bliżej ciebie niż myślisz. I święty Paweł Apostoł mówi dzisiaj: szukajcie tego, co w górze, nie tego, co na ziemi. Tam zasiada Chrystus po prawicy Boga. W Nim jest szczęście. Czytałem kiedyś taki przykład ze starożytnego Rzymu. Bardzo prosty, ale wymowny. Otóż był pewien ojciec, który miał lekkomyślnego, rozrzutnego syna. Bogaty patrycjusz, widząc, że syn nie jest w stanie zadbać o majątek, że go trwoni, że jest taki rozrzutny, żyje z dnia na dzień, postanowił zrobić coś niesamowitego. Cały swój dorobek życia, całe swoje dziedzictwo przepisał swojemu zasłużonemu, dobremu słudze, swojemu niewolnikowi. Ale żeby synowi też coś dać, mówi: widzisz, popatrz, jak żyjesz. Wszystko przepisuję mojemu niewolnikowi, a ty możesz tylko wybrać jedną rzecz. Wybierz sobie jakąś jedną rzecz z mojego majątku. I co mówi ten syn? Daj mi swojego niewolnika. Okazuje się, że jednak nie był taki głupi. Otrzymał niewolnika razem ze wszystkim. I o czym mówi ta historia? Moi kochani, jeśli będziesz miał w życiu Jezusa, będziesz miał wszystko. On jest Panem i Bogiem. On jest w stanie zaspokoić głód, można powiedzieć, używając tego języka Franza Kafki, każdego głodomora, czyli zaspokoić każde nienasycone serce. Nie odkrył tego bohater dzisiejszej Ewangelii, ale możemy uczyć się na jego błędach. Moi drodzy, w naszej historii była taka bardzo ciekawa, ale zapomniana postać, książę Jan Maria Drucki-Lubecki. W 1927 roku w Grodnie poznał świętego Maksymiliana. Zaczęli rozmawiać i święty Maksymilian Maria Kolbe zaczął przedstawiać swoje plany, że chce na terenie podwarszawskim założyć olbrzymi klasztor, który byłby takim miastem Maryi, niepokalanowym. Okazało się, że wśród 10 majątków księcia Druckiego-Lubeckiego znajduje się również Terezin i mówi: słuchaj, ofiaruję ci te grunty pod klasztor. Ucieszony święty Maksymilian postawił tam figurę Matki Bożej, figurę niepokalanej. Chcą już podpisywać umowę. Idzie do notariusza i książę Jan Maria Drucki-Lubecki mówi: mam tylko taką jedną prośbę. Okazało się, że jego tata zmarł w takich trudnych okolicznościach i mówi: obiecajcie, że w waszym zakonie będziecie odprawiać wieczyste msze święte w intencji mojego świętej pamięci ojca, 26 mszy świętych w roku, a dam wam cały majątek. Maksymilian idzie do swoich przełożonych i otrzymuje, tu jest zaskoczenie, odmowną odpowiedź. Nie możemy się na to zgodzić, to jest za duże wymaganie. Święty Maksymilian nie zrozumiał tej decyzji swoich przełożonych, ale ze smutkiem idzie do księcia i mówi: no niestety nic z tego, nie zgadzają się na te msze wieczyste. Mówią, że to jest dla nich za dużo, że nie możemy się tego podjąć. Książę Drucki-Lubecki patrzy przez okno i mówi: popatrz, a kto tam stoi na tym polu? No niepokalana, jest tam figura Matki Bożej. I książę mówi: czyli te grunta już nie są moje, już do mnie nie należą. W takim razie ofiaruję je niepokalanej. I moi kochani, powstaje Niepokalanów. Książę jest niesamowicie rozradowany i mówi tak: jeśli będziecie potrzebować więcej gruntów, to nie pytajcie mnie, tylko mojego administratora i weźcie sobie.

0: Francji. I na 2 miesiące przed śmiercią, w 1990 roku, zamieszkał w Niepokalanowie. 12 sierpnia 1990 roku przyjął komunię świętą. Książę Drucki-Lubecki po przyjęciu komunii zawsze robił to samo. Całował rękę zakonnika, który podawał mu Najświętszy Sakrament. I zamknął oczy w Niepokalanowie na 3 dni przed wniebowzięciem Matki Bożej, a na 2 dni przed rocznicą śmierci świętego Maksymiliana. Nigdy nie wypomniał, nie wspomniał nawet o swoich zasługach dla Niepokalanowa. Nigdy nie mówił o tym, że w Stanach Zjednoczonych w czasie wojny wspierał Polskę. Założył Ligę Polską dla wspierania Polaków. Nigdy nie mówił o żadnej ze swoich zasług. W czasie procesu beatyfikacyjnego świętego Maksymiliana powiedział tylko, że to nie było żadne wyrzeczenie, tylko wielkie szczęście i radość, bo dzięki temu czuł się spełniony. Życie tej zapomnianej postaci, księcia Jana Marii Druskiego-Lubeckiego, nie było morzem martwym. To nie było morze, które tylko przyjmowało. To było morze bogate, które potrafiło dawać. Dawać Panu Bogu, Maryi i drugiemu człowiekowi. Módlmy się o to, by taka łaska spotkała i nas. Oby nasze życie nie było morzem martwym, bezodpływowym. To, co przyjmujemy od Pana Boga, oddajemy Panu Bogu, będąc wdzięcznymi i chwaląc Go za to, ale także miejmy też otwarte serca na potrzeby drugiego człowieka. Niech na to nam Pan Bóg błogosławi. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: A teraz przed nami ksiądz Piotr Pawlukiewicz i jego refleksja pod tytułem Boisz się, że Bóg zapomniał, ale On pamięta każdą prośbę. Z profilu YouTube Juweg. To kazanie księdza Piotra daje ukojenie tym, którzy czekają długo i nie widzą żadnej zmiany. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz, polski duchowny, rzymskokatolicki, doktor teologii pastoralnej, rekolekcjonista, kaznodzieja, prałat, kanonik gremialny kapituły metropolitalnej warszawskiej, autor wielu książek o tematyce religijnej. Przypomnę, ksiądz Piotr zmarł 21 marca 2020 roku. Serdecznie zapraszam na refleksję księdza Piotra Pawlukiewicza.
2: Drodzy bracia i siostry, powiem rzecz oczywistą, że objawienie jest objawieniem Boga, Jego piękna, Jego dzieło zbawienia, jak nas Pan Bóg stworzył, a potem, kiedy człowiek wybrał diabła i narozrabiał, dzieje zbawienia opisują, jak Pan Bóg chce uratować człowieka z tej opresji, z tej tragicznej sytuacji. Objawienie mówi nam o Bogu. Kiedy przychodzicie i słuchacie kazań, kiedy czytacie Biblię, jest tam mowa o Bogu, który nam się objawia, przedstawia. Ale nie mniej ważny temat w objawieniu to człowiek. Jaki jest człowiek? Wydawać by się mogło, że to jest oczywiste. No, każdy z nas jest człowiekiem, znamy tylu ludzi, to wiemy, jacy jesteśmy. A jednak to nie jest takie proste. Poznać ludzkie warstwy serca, ludzkiego serca. Przypominam, księga Jeremiasza mówi, że ktoś zgłębi ludzkie serce. Ja nie cytuję dosłownie w tej chwili. Jest to najtrudniejsza rzecz na ziemi do zgłębienia, ludzkie serce. A jest bardzo ważne, żebyśmy poznali samych siebie i innych w stopniu takim głębokim, nie tylko dla ciekawości, ale jak mówiła święta Teresa z Avila, nie znając siebie, wielkie męki cierpimy. Drodzy Państwo, zapamiętajcie to zdanie. Nie znając siebie, wielkie męki cierpimy. My myślimy, że się znamy. Ale my się znamy do 3. piętra w dół, a jeszcze jest 15 innych pięter. Dlaczego ja tak szaleję? Dlaczego jestem ciągle smutny? Dlaczego pożądam? Dlaczego się kłócę? Dlaczego nudzę się na modlitwie? Dlaczego wczoraj tak zareagowałem? Dlaczego się boję o przyszłość? Dlaczego pochodzę z wierzącej rodziny, a mam takie kłopoty z moralnością? Dlaczego? Jest na to odpowiedź tylko głęboko. Nie znając siebie będziemy sobie... To tak jak... Kochani, lekarz nie rozpozna dobrze choroby i szprycuje biednego pacjenta jakimiś tabletkami, zastrzykami, a potem po roku mówimy, on go w ogóle na coś innego

0: Lecz operowali go w ogóle nie w tym miejscu, gdzie trzeba. Boże, tragedia i pieniądze wydane, cierpienia tyle. My się operujemy nie tam, gdzie trzeba. My sobie aplikujemy lekarstwa nie takie, jak trzeba. Dlatego męki cierpi ten, kto się nie zna swojej świętości, wielkości i chorób. Jak to ktoś ładnie powiedział, trzeba znać wady swoich cnót i cnoty swoich wad. Twoje wady mają cnoty. To dobrze, że masz pewne wady. Twoje cnoty mają wady. Masz talenty, ale one są niebezpieczne. Trzeba poznać wady swoich cnót i cnoty swoich wad. I buzię szeroko otworzymy i usiądziemy z wrażenia. Kochani, na tyle, mówią mistycy, na tyle człowiek żyje, ja cały czas wam podkreślam tutaj na naszych rozważaniach o 15, że w nas trwa walka wegetacji z życiem. Człowieku może być człowiek, powtarzam wam do znudzenia, aktywny, jeździ, działa, uczy się, zdobywa i to jest zombie, to jest cyborg, to jest Matrix. W tym człowieku nie ma życia, jest tylko wegetacja. Na tyle żyjesz, na ile znasz siebie naprawdę i na ile jest w tobie Bóg, na tyle jest życie. Współczesne społeczeństwa to się robią właśnie społeczeństwa roztańczonych cyborgów. Ale nie ma życia, nie ma tej esencji, do której człowiek został powołany. Proszę zwrócić uwagę a propos tego poznania siebie. Wspomnę tu postać Mojżesza. Jak wiecie, on był zrodzony w narodzie żydowskim, ale zaraz w dzieciństwie odcięty od swojej wspólnoty i poszedł na tron Faraona i tam był wychowywany. I on miał ogromne kłopoty z tożsamością. Kim ja jestem? Czy jestem Żydem? Czy jestem Egipcjaninem? No, urodzony z Żydówki, ale całe życie jest wśród Egipcjan. Kim ja jestem? I gdzie go te dylematy zaprowadziły? Na pustynię. On się najlepiej czuł ze stadem owiec. Łaził lata po pustyni, bo nie wiedział, kim jest. Wielu z nas też, proszę Państwa, jestem przekonany, że wielu z Was by mi na dwa pytania odpowiedziało słowem tak. Czy jesteś wierzący, pochodzisz z katolickiej rodziny, czy Bóg jest dla Ciebie ważny i chcesz się trzymać moralności chrześcijańskiej? Wielu z Was, 90%, może wszyscy odpowiedzieli tak. A z drugiej strony wielu z Was by odpowiedziało, czy potrafisz się zachować podle, po pogańsku, zostawić Chrystusa i zapomnieć o Bogu na imprezie, w sytuacji takiej... Wielu z was, ja też bym powiedział, no potrafię. To kim ty jesteś? Chrześcijanin czy poganin? No właśnie, z tym mam nieraz kłopoty. To zależy, w których godzinach, proszę księdza. Wielu może z nas, gdyby wspomniało minione wakacje, to by powiedziało, no tak, o mszy świętej nieraz zdarzyło mi się nawet w niedzielę zapomnieć. I co wtedy? I wtedy uciekamy na pustynię. Zamykamy się w sobie. Wystawiamy tylko taką tabliczkę, student Politechniki Warszawskiej, żeby się nikt nie czepiał, gdy mnie pytał mnie, kto ja jestem, a w środku żyję na pustyni. I co wtedy zrobił Bóg? Poszedł i powiedział, Mojżeszu, Mojżeszu, dwa razy to słowo powtarza, nie przez przypadek. Powtarzam, w Biblii nie ma ani jednego przecinka przypadkowego. Mojżeszu, Mojżeszu, Bóg mówi i Mojżesz dopowiada, oto jestem, nareszcie jestem, jestem Mojżesz. Jestem Mojżesz. Pochodzę z narodu żydowskiego, odkrywa swoją tożsamość. Poza tym, dlaczego mamy jeszcze siebie poznać? My tak traktujemy siebie, jakie mamy o sobie wyobrażenia, a wyobrażenia o sobie budujemy całe życie przez to, co powiedzą o nas inni. Wiecie, dlaczego wielu z nas traktuje siebie okrutnie? Dlatego, że... masz o sobie pojęcie, że jestem kimś złym, dlatego, że się często nasłuchałeś, jesteś beznadziejny, nic z siebie nie wyrośnie. Proszę Państwa, ja teraz takie łopatologiczne odkrycie oczywiste. Przecież nie ma tygodnia, żebym ja ksiądz rzymskokatolicki, a nie tygodnia, dnia, nie otworzył internetu, nie otworzył telewizji, nie otworzył radia, nie otworzył gazety i nie przeczytał. Księża homoseksualiści, księża molestowali, księża komisja majątkowa, księża kościół, księża. Przecież jak ja... Codziennie mi ktoś mówi, że ja i moje środowisko to jest w ogóle degrengolada. Państwo, jeśli się mocno utożsamiacie z kościołem katolickim, macie ten sam problem. gdzie nie pójdziecie na grilla, gdzie nie pójdziecie na jakieś przyjęcie, na jak to zaraz uczyli, a ten kościół? I szatan ci mówi, jesteś jakiś dziwny. W ogóle, że ty przyszedłeś do świętej Anny w biały dzień, człowieku. Przerzućmy tę mszę na trzecią w nocy. Przecież tyle się złego o nas mówi, że w ogóle jesteśmy no, najgorszym wyrzutem społeczeństwa. Że trzeba to zlikwidować, to bractwo, co się nazywa Kościół rzymskokatolicki. I szatan przez takie rzeczy ciągle... A jeśli ktoś z was jeszcze wróci do domu i usłyszy od małych, gdzie ty łazisz? Usłyszy od jak ty żyjesz, jak ty się prowadzisz, po co ty to robisz? Ciągle to słyszymy i zaczynamy chwytać i łykać, jestem beznadziejny i zaczynamy się wtedy źle traktować, biczować. Mówiłem to wam do znudzenia, 100 razy łatwiej jest powiedzieć, ale jestem dureń, niż ale jestem piękny. Spróbujcie państwo. Ale jestem beznadziejny, to nam przechodzi leciutko przez usta. A że jestem piękny i wspaniały. Proszę państwa, wstańcie w domu i powiedzcie, jestem piękny i wspaniały, bo jestem dzieckiem Bożym. Owszem, błądzę, owszem, potrzebuję nawrócenia, potrzebuję korekty, potrzebuję leczenia, ale ja jestem piękny. Poznać trzeba samego siebie, bo poznanie siebie jest warunkiem poznania Pana Boga. Jeden jest byt na ziemi podobny do Boga. Człowiek. Człowiek. I jak mamy zafałszowany obraz człowieka, to nie mamy szansy poznać Boga. Jeśli ktoś właśnie uwierzy w to, że ja jestem krętaczem, to Bóg będzie dla niego wielki krętacz. My Boga oceniamy według siebie, bo to jest mechanizm, który wlał w nasze serca Pan Bóg. Jesteś podobny do Boga. Aha, to Bóg jest też taki cwaniak jak ja? To Bóg też jest taki handlarz jak ja? To Bóg też tak manipuluje ludźmi, jak ja manipuluję? Każdy z nas ma obraz Boga według siebie. I teraz trzeba poznać siebie, to piękno, które jest w każdym z nas, poranione, pobrudzone, zalane błotem. W Panu Bogu tego grzechu oczywiście nie ma, żeby poznać piękno Pana Boga. Żeby odnaleźć Boga, trzeba odnaleźć siebie wśród iluzji, gier, kłamstw samego siebie. I Biblia pokazuje nam prawdę o człowieku. Dlaczego w ogóle ten wstęp kilkominutowy? Do czego ja zmierzam? Do tego, że dzisiejsze pierwsze czytanie z księgi Habakuka pokazuje nam człowieka w jego nędzy i biedzie. Zwróciliście uwagę, jak prorok mówi, dokądże, Panie Boże, wzywać Cię będę, a Ty nie wysłuchujesz. Jestem przekonany, że nie jeden człowiek z was powiedziałby, proszę księdza, ile ja się modlę w jednej intencji, żeby ojciec przestał pić, żeby mąż pojednał się z rodziną. No mamy takie o zdrowie. I Habakuk mówi, dokądże, Panie, wzywać Cię będę, a Ty nie wysłuchujesz. Wołać będę ku Tobie. Krzywda mi się dzieje, a Ty nie pomagasz. Czemu każesz mi patrzeć na nieprawość i na zło spoglądasz bezczynnie? Wielu z was by powiedziało. Mój kolega w pracy nie wierzy w Boga, ma trzecią żonę, szóstą kochankę i taki szczęśliwy. A ja wracam z rekolekcji i się nosem podpieram w pracy. Panie Boże, no dlaczego Ty nie pomagasz? Dlaczego właśnie nas tak opluwają, jesteśmy tacy biedni, chodzimy do kościoła? Proszę zwrócić uwagę, wyjdźcie przed kościół, daleko nie szukać. Wielu z tych ludzi, co sobie spacerują na święcie chleba, nie było dzisiaj w świątyni. Radośni, pioruny w nich nie walą. Panie, abyśmy sobie Habakuka chcieli poczytać. Oto ucisk i przemoc nade mną, powstają spory, wybuchają właśnie. Dokądże, Panie Boże, wzywać Cię będę? I odpowiedział Pan tymi słowami. Wprawdzie w tekście Habakuka są tylko znaki zapytania, wykrzykników nie ma, ale w tej odpowiedzi Pana Boga wyczuwam taki wielki pokój. Gdybym był reżyserem jakiegoś filmu i te słowa miałbym powierzyć jakiemuś aktorowi, te słowa Boże, to czuję taki głęboki, męski, spokojny głos. Zapisz widzenie na tablicach, wyryj, by można było je łatwiej odczytać. Uważaj, ja coś powiem, a ty zanotuj, żeby było jasne i proste. I Pan Bóg mówi, oto zginie ten, co jest ducha nieprawego i sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. Koniec, kropka. Pan Bóg się odezwał. Jeszcze raz przeczytam to zdanie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. Pan Bóg odpowiada z takim wielkim spokojem. My jesteśmy dość porywczy. Zaraz byśmy krzyczeli: Panie Boże, ale gdzie, ale zobacz, co się na świecie dzieje, jakie niesprawiedliwości, ile pretensji można mieć pod Twoim adresem. A Pan Bóg jakby nam mówił: wszystko się spełni. W drugim liście świętego Piotra pierwszy papież mówi: nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale Pan jest cierpliwy, nie chce z naszej śmierci, ale chce wszystkich nawrócić. Przytoczę Państwu do tej teologii taki obraz. Mój kolega ksiądz był kiedyś w Stanach Zjednoczonych, wrócił, opowiadał mi, jak to w tej cudownej Ameryce jest i mówi: wiesz, fajne zjawisko takie widziałem w Stanach. Ja mówię: co takiego? No taki niuans. Ja nie wiem, czy to, co on opowiedział, czy jemu się coś, przepraszam, wzdurało, czy on to widział w jednym miasteczku, czy on to widział w jednym stanie, czy tak jest w całej Ameryce. On mówi, mianowicie tak mi mówił: wiesz, w Ameryce w niedzielę widziałem taki zwyczaj, że wyjeżdża facet jakąś potężną maszyną, jakimś Jeepem, Ferrari, Audi, Mercedesem, ma pod maską 300-400 koni mechanicznych, silnik tam 3 albo 3,5 litra, przyspieszenie 3,5 sekundy do setki i jedzie na autostradzie 50 na godzinę i sunie. Łokieć wychyli i sunie. Wszyscy wiedzą, że on ma pod nogą taką potęgę, że jakby depnął, to po prostu zadrży ziemia. Ale on jedzie 50 na godzinę. Przyspieszy do 60, zwolni do 45. On mówi, nawet kiedyś zatrzymaliśmy się przy takim kowboju i mówimy: go, go, do przodu. Zdążę na czas. Przyspieszył do 52. Wiecie, i to jest Pan Bóg. Pan Bóg ma takiego Jeepa. Pan Bóg ma takiego Mercedesa. Pan Bóg ma pod maską hu, hu, hu, tyle litrów, że nie powiem. I jedzie 50 na godzinę. My mówimy: Panie Boże, ale tu sąsiad źle żyje, dziecko mnie się zgubiło, choroba jest tu, Panie Boże, interweniuj. Przepraszam, żebym był odważniejszy, to bym opowiedział w tym momencie kawał, który znacie, o małym hipopotamie, co chciał, żeby mu tata rower naprawił, prawda? A stary hipopotam mówi: no to tak, rzucę wszystko i polecę do ciebie. Ja nie chcę powiedzieć, że Pan Bóg to jest stary hipopotam. Chcę powiedzieć, że my jesteśmy tacy małe hipopotamki, co latamy: Panie Boże, tu mi wyskoczył pryszcz, dzisiaj mam smutek, depresję, nie mogę znaleźć chłopaka, ze studiów mnie wywiesili, dziekan powiedział, że mnie zawiesi, Panie Boże, interweniuj, rób coś, Panie Boże, przecież my do Pana Boga byśmy tak jak na konferencjach prasowych, te 100 mikrofonów, prawda, pod usta podstawiają politykowi. Czy Pan się zgadza na tą ustawę, czy Pan się zgadza na tą koalicję, co Pan sądzi o tym? Pan Bóg wziął te wszystkie mikrofony i powiedział: wszystko się stanie, co do joty. Bądźcie spokojni. Pan Bóg to jest tak jak ci kierowcy, to są poważni kierowcy i oni dlatego powoli jeżdżą. Pan Bóg to jest ktoś wielki i dlatego my w naszych niepokojach, niespokojach myślimy, że Pan Bóg nieraz o nas zapomniał, że On nie interweniuje, że oni mają jakieś kłopoty w niebie. Pan Bóg się chyba jakoś pogubił. No tyle zła się dzieje, tyle go proszę. Stań, tylko pamiętajcie, u Pana Boga jeden dzień jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Jak się modliłeś o coś w 74 roku, to dla Pana Boga jest to wczoraj, w sobotę. I On pamięta. Pamięta o Twojej prośbie. Wszystko będzie spełnione. Wszystko się stanie. Pamiętam, kiedy zapisywany byłem do pierwszej klasy podstawówki, a była to taka szkoła mająca aspiracje szkoły eksperymentalnej, to robiono na nas taki eksperyment pedagogiczny, psychologiczny, że nas, dzieci, siedmiolatków, niespełnionych jeszcze siedmiolatków, wpuścili do takiego pokoju, gdzie było dużo zabawek. I ta pani psycholog nas obserwowała, w ogóle nie interweniowała. Ktoś coś popsuł, ktoś coś rozrzucił klocki. Ja byłem przyzwyczajony w domu, że moja kochana mama zaraz interweniowała. Podnieś to, pozbieraj. Ja miałem żywotnego brata, ja też byłem żywotny, więc ciągle żeśmy się tam tłukli. Mama, a to weź mama, powiedz mu, albo on mi zabrał. I tam wszedłem do pokoju tej pani psycholog, gdzie nie było żadnej interwencji. Jakiś jeden chłopiec z drugim zaczęli sobie tam wyrywać kolejkę, bo była ładna. Pani psycholog nic nie interweniowała, milczała. Ja poczułem się nieprawdopodobnie zaskoczony. Jak to tak można? Przecież trzeba interweniować. Moja mama to by zaraz zwróciła uwagę. Tysiąc uwag, tysiąc rad, tego nie rusz, tu postaw, tu zostaw, tego nie dotykaj. A tam się różne rzeczy zaczęły dziać w tym pokoju, bo jak to dzieci zaczęły się tymi zabawkami bawić, tam psuć, a pani psycholog się tylko uśmiechała i coś w kajeciku notowała. Pan Bóg jest właśnie taki psycholog, który nas puścił do wielkiego pokoju i się do nas uśmiecha. Ludzie psują, cudzołożą, kradną, śmieją się, poniżają Pana Boga, poniżają Chrystusa, robią sobie żarty z krzyża. A Pan Bóg się uśmiecha i notuje w kajeciku. I mówi, wszystko się spełni. Wszystkie wasze wybory, wszystkie wasze decyzje, wszystko jest zanotowane, wszystko będzie. Ale Panie Boże, dlaczego tak jest na świecie? Bo to jest wasz pokoik. Dokonujecie wyboru. Aniołowie już tego wyboru dokonali. Drodzy bracia i siostry, zbieramy się dzisiaj tutaj przy stole eucharystycznym po raz pierwszy po wakacjach i może ktoś z was przeżył te wakacje pięknie, może ktoś nie pięknie, może ktoś miał wielkie aspiracje, pójść na pielgrzymkę, pojechać na rekolekcję, a nic z tego nie wyszło. Przychodzimy do świętej Anny i jest tak samo, jak było przed wakacjami. I właśnie ta monotonia, Pan Bóg nic nie interweniuje, nic nie zmienia, znowu się zmagam ze swoim grzechem, ze słabością, w małżeństwie, w rodzinie, w samotności, w powołaniu, z nauką. Ta monotonia nas może wykończyć. I znowu 1 października, i znowu inauguracja, i znowu indeks, znowu nowy rozkład zajęć. I co z tego? Ja kiedyś wam mówiłem, że Matka Boża najtrudniejszą próbę, jaką miała, piszą niektórzy teologowie, to nie była Golgota, tylko 30 lat monotonii Nazaretu. 30 lat rano wstajesz, zmywasz naczynia, gotujesz wodę, myjesz się, sprzątasz dom. Następnego dnia z powrotem, abarot, to samo. I wielu z nas to wykańcza, ta monotonia, ta kropla wody, która drąży skałę. W te wakacje przeczytałem w gazecie taki przykład o polskich podróżnikach, którzy chcą uczcić naszych Sybiraków, którzy gdzieś tam w czasie II wojny światowej przechodzili przez pustynię Gobi, szukając polskiej armii. I oni się w tym roku wybrali śladami tych Sybiraków, też chcieli przejść przez pustynię Gobi. Pierw jechali na koniach, potem jakoś na rowerach, no oczywiście piechotą. I ciekawa rzecz, drodzy Państwo, co oni mówili, co było najtrudniejsze. 600 kilometrów przebyli na pustyni. 40 stopni ciepła, piasek wszędzie, w ustach, w nosie, w uszach, ale nie to było najgorsze. Nie piasek, nie 40 stopni. Monotonia. Wydmy, wydmy. Idziesz godzinę dookoła identycznie. No to idziesz następną godzinę dookoła identycznie. No to idziesz 5 godzin, rozglądasz się identycznie. No przecież idę, a dookoła krajobraz pokazuje, że stoję w miejscu. Szli spać, rozkładali namioty, budzili się rano. Wydmy, piasek, dookoła identycznie. No to znowu szli parę godzin. I co? I dookoła identycznie. Aż nagle któregoś dnia patrzą koniec pustyni. I ty też tak wstajesz rano, patrzysz mąż, dzieci, mąż w tej samej piżamie, co w noc poślubną, identycznie. Ten sam pejzaż. Żona tak samo potargana, tak samo marudzi. Jezu, jak wczoraj. A jutro też będzie marudzić. Matko, pustynia Gobi. I wydaje się, że to jest wszystko to samo. Ale co wtedy? Idź. Ale proszę księdza, bez sensu. Nic się nie zmienia w moim życiu. Mógłby mi ksiądz to samo powiedzieć 5 lat temu. I 10 lat temu. Czas tak szybko leci. Pamiętacie? Pluskwa milenijna. Wszystkie komputery miały stanąć. 10 lat już minęło. Dzieciaki, co się wtedy urodziły, już są po pierwszej komunii świętej. Czas leci szybko, błyskawicznie. Idź przez tą pustynię. Pejzaż mamy taki sam. Pejzaż mamy taki sam. Drodzy bracia i siostry, apostołowie widzieli wielkie rzeczy, które Pan Bóg czynił. Apostołowie widzieli cuda. Apostołowie widzieli uspokojenie burzy. Apostołowie widzieli, jak Chrystus przemienia wodę w wino. No takie Pan Jezus robił rzeczy, że ludziom, a szczególnie mężczyznom, to ślinka cieknie na pomysł, że ja bym tak też potrafił. Szczególnie tą wodę w wino. A apostołowie 2 razy poprosili Jezusa o coś. O 2 rzeczy go poprosili. ani razu nie poprosili, naucz nas takich cudów robić. Tylko poprosili, przymnóż nam wiary i naucz nas modlić. O dwie rzeczy poprosili. To jest potrzebne. Widzieć cuda, słyszeć Jezusa. Drodzy bracia i siostry, bo wiedzieli, że jak nie ma wiary od środka jako daru Bożego, to możesz słuchać genialnych wykładowców. Możesz słuchać, czytać genialne książki, jeździć na genialne rekolekcje, jeździć po cudotwórcach, widzieć cuda, uśpienie w Panu. No co nie widzi? I nie będziesz wierzył. To jest nieprawdopodobne. Wielu z nas mówi, gdybym ja zobaczył wskrzeszenie Łazarza na Brudnie, Aleja Czwarta, kwatera siódma, to ja bym był taki wierzący. Nic byś nie... Byłbyś wierzący do wieczora. Gdybym ja zobaczył przemienienie wody, gdybym ja zobaczył uspokojenie burzy, gdybym ja zobaczył przemienionego Pana Jezusa, to ja bym po prostu był anioł. Nic byś nie był anioł. Apostołowie to wszystko widzieli i mówili, przymnóż nam wiary, bo my nie wierzymy. Widzieliście. No widzieliśmy i nie wierzymy. Słyszeliście. Słyszeliśmy i nie wierzymy. Przymnóż nam wiary i naucz nas modlić się. I przychodzimy tutaj do kościoła, żeby nas Pan Bóg nauczył wiary, żebyśmy przeszli przez tą pustynię gobi, co się nazywa Twoje życie. Idź, chociaż nie widzisz sensu. Tak, drodzy bracia i siostry. Idźcie przez Najświętszy Sakrament do kościoła jak jezuitów. A ktoś powie, po co? A ja ci odpowiem, to nie ma sensu. To po co mi ksiądz każe iść? Idź i siedź, a będziesz szedł przez pustynię gobi. Nie widzieć sensu. Wiara. Człowiek wierzący żyje w innym świecie. Człowiek wierzący żyje w świecie, w którym Chrystus mówi, mecze się rozgrywają, nowe programy powstają, konflikt z krzyżem na krakowskim Przedmieściu, nowa partia w sali kongresowej, a ja panuję nad wszystkim. Rozumiesz? Ale Panie Boże, śmieją się z Ciebie. Mówią, Kościół traci popularność. Coraz więcej ludzi przeciwników. Coraz bardziej się tam pseudokultura homoseksualna. To się wszystko rozwija, rozkręca. Aborcja. Tyle Polaków za in vitro. Pan Bóg mówi, ja nad wszystkim panuję. Ale oni źle wybierają. Ale to jest w ramach mojego panowania. Mają prawo. Ja im to prawo dałem. Ja im to prawo dałem, żeby źle wybierali. Ja im dałem możliwości, żeby ode mnie odeszli i oni ode mnie odchodzą na podstawie mojej władzy, którą takiej możliwości im udzieliłem. Widzieć to. Proszę Państwa, to jest nieprawdopodobne. Ludzie wychodzą i mówią, Kościół w Europie umiera. Kościół w Polsce ma tam kondycję kiepską. Pan Bóg ma się świetnie. Przyspieszył do 54. Pan Bóg ma się świetnie, jest w świetnej kondycji. Gdyby ktoś z Was zapytał, co u Pana Boga, odpowiadam, super. Ma się bardzo dobrze po wakacjach. Wszystko pod kontrolą, nie u nas, u Niego. I ostatnia już myśl. Przytoczę znowu cytat z filmu, pięknego, uroczego. Myślę, że każdy się w tym filmie kiedyś kochał. Szatan z siódmej klasy, pamiętacie? Główny bohater, Adaś Cisowski, rozszyfrował sposób profesora na pytanie uczniów i Adaś Cisowski podpowiadał wszystkim, który będzie pytany którego dnia i profesor się zorientował, mówi, to wy się nic nie uczycie, ale ja was załatwię, w najbliższą sobotę wybiorę taki system pytania, że nie odgadniecie go. Adaś Cisowski mówi, odgadnę, no i zgadł, że profesor nic nie zmienił, w sobotę zapytał według tego samego systemu. Dlaczego o tym mówię? Drodzy bracia i siostry, ja domyślam się, że wielu z was, którzy przychodzicie do świętej Anny, słuchacie tych homilii przez internet, już się naczytało tyle książek religijnych, już tyle kazań słyszało, już tyle wie o Panu Bogu, już tyle odkryć zrobiło, że nieraz na rekolekcjach mówią, Mateńko, jak mi ten ksiądz oczy otworzył, ale mi się otworzyło, ale coś zrozumiałem o moim życiu. Przeczytałem Eldridge'a, Greena, Grzywocza słuchałem, Pelanowskiego, Pawlukiewicza słuchałem, otworzyły mi się oczy. Coś nieprawdopodobnego, proszę księdza, coś nowego, jakiś nowy temat, bo to, co ksiądz mówi, to już rozumiem. Nowego by ksiądz coś dał, nowego. A szatan cię w sobotę zapyta według starego systemu. Uderzy dokładnie w to, co zrozumiałeś i w co wydaje ci się, że masz rozszyfrowane. Dlatego będziemy mówić w kółko to samo. Będziemy szli przez pustynię Gobi ciągle według tego samego, w tym samym pejzażu, w tej samej scenerii, szli nie patrząc na osiągnięcia te weryfikowane rozumem, intelektem, wiedzą, ale ufając właśnie wierze, w Wszystko się musi stać po kolei. Dzisiaj tak ładnie Ewangelia mówi, kiedy sługa przychodzi z pola, czy siada i zaczyna jeść? Nie, pierw musi obsłużyć Pana, a dopiero potem siada i zaczyna jeść. Wszystko się musi stać po kolei. Pamiętacie, co mówił Kohelet? Jest czas śpiewu i płaczu, rodzenia, umierania, pracy, wypoczynku, zdrowia, choroby. Był czas wakacji, piękny, przychodzi czas studiów, jeszcze piękniejszy. Kochane indeksy, egzaminy, kartkówki, jak to wszystko śliczne. Potem przyjdzie czas starości, siwych włosów. Wszystko się musi stać. Ale Pan Bóg zwleka. Nie zwleka. Pan Bóg tą talię kart rozkłada jak wachlarz. Karta po karcie. I wszystko musi nam pokazać. I we wszystkie gry, te mam na myśli próby wiary, musi z nami odbyć. Wszystko się musi stać. Pan Bóg wszystko ma pod swoją kontrolą. Jeszcze raz przypomnę na zakończenie dzisiejsze czytanie Habakuka. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki wierności. Ciągle, kiedy to mówię, przypominają mi się, tak odruchowo mi się nasuwają słowa ze znanego, z chyba najsłynniejszego wiersza Herberta, przesłanie Pana Cogito. Bądź wierny, idź. Niech to będzie motto na naszą tegoroczną pracę duszpasterską, spotkania u świętej Anny. Bądź wierny, choćby się pejzaż nie zmieniał, idź. Pustynia się na pewno kiedyś skończy. Pan Bóg swoim jeepem tam nas dowiezie. Amen.
1: Szanowni słuchacze Radia 3ZZZ Melbourne, zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o odnowienie swojego membership, a także zapisywanie się na nowych członków Grupy Polskiej w Radiu 3ZZZ. Obowiązki płatnego członka są bardzo proste. Należy wypełnić formularz i zapłacić roczną składkę w wysokości 11 lub 16 dolarów. Studenci, emeryci, renciści, osoby od 60 roku życia wzwyż płacą jedynie 11 dolarów. Mamy aktualnie w Polonii wiele osób starszych, chorych, które nie wychodzą z domu i z utęsknieniem czekają na polskie audycje. W Melbourne i okolicach mieszka nas ponad 17 tysięcy osób. W większości te osoby nie posługują się komputerem i nie mogą odsłuchać niczego z internetu. Jako polska sekcja Radia 3ZZZ mamy aktualnie 3 godziny programów tygodniowo. Jako redaktorzy Radia 3ZZZ bardzo dziękujemy za wszelką pomoc. Polskie audycje Radia 3ZZZ są nadawane na falach ultrakrótkich o częstotliwości 92,3 MHz. Audycje z ostatniego miesiąca można odsłuchać z serwera Radia 3ZZZ pod adresem www.3zzz.com.au. Przypominamy, że polskich audycji można słuchać we wtorek od godziny 11 przed południem, w środę od 10 wieczorem i w sobotę od 7 wieczorem. Nasze programy trwają jedną godzinę zegarową. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego Radia 3ZZZ przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o przesyłanie e-maili na adres rsuwara@yahoo.com.au. Można też dzwonić lub przesłać wiadomość na numer telefonu 0425 705 996. 0425 705 996. Zbliża się godzina 8 wieczór i już za chwilę nasi koledzy redakcyjni z programu w języku ukraińskim rozpoczną nadawać swoją audycję. Stąd musimy kończyć nasz polski program radiowy. Zapraszam Państwa na następną polską audycję już w najbliższy wtorek, 4 sierpnia o godzinie 11 przed południem. Oczywiście na falach 92,3 FM naszej społecznej rozgłośni Radia 3ZZZ w Melbourne. A ja z Państwem usłyszę się za tydzień, 8 sierpnia o godzinie 7 wieczorem. Na zakończenie naszego programu piosenka pod tytułem W ciemności wołam do Ciebie, Panie, z profilu YouTube ABZ1964. Wszystkim Państwu, naszym słuchaczom życzę dobrej nocy. Pozdrawiam Państwa serdecznie i do usłyszenia. Żegna się z Państwem Mariusz Han, jezuita. Dobranoc.